nuko nuko rero ni kiganiro hindura ingendo nashimye yuko uno munsi mbwira barya nabariya kugira ngo bahindura ingendo nashimye yuko niramara kubwira barya nabariya namwe bwe nyene ndaza kubasaba umugira icyo mwobabwira kuko ibintu nivyo nonekara ubona uzobibazwa uzobibazwa kubemera imana uzobibazwa icyo kiremwa cy'imana nicyagira ingorane ku bintu ishoboye gufasha ntuzumbaze ahanje rero jewe ngira ntangure kuvuga nawe niyo utavuga uzobibazwa jewe ntabyo nzobazwa

Sarabaruta reka karimbo kamuryohere cyane witwa Benoit ngaho kugaseru akarimbo kagwe neza mwana Ryan ni benshi bazwi izina rya Maître Pepu wakaryohere cyane n'uyu papa wa Willy naho kwibagira Jean Félix ngaho nyine na Thierry mwese mugira ijoro ryiza amwe rero n'uyu benshi bazwi izina rya Nyaranja ari mutambu akarimbo kagoryohere karyohere n'uyu Martin na Claudine wiwe naho kwibagira Damian muri secteur Nyamuhanga hamwe rero na Boussier na Melchiade ngaho muri